0: Ale bo to jest tam, gdzie
1: będę chciał troszkę zagrać.
0: Jest kwiatów.